0: Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radiju 202. Dobrodošli u epizodu Disco 2000. Ovo je Diskoteka Plus i za sam start Enrique Iglesias.
1: Escucha el ritmo de tu corazón.
0: Rhythm Divine.
1: Feel the rhythm.
0: Disco 2000 u epizodi Diskoteke

0: Enrique Iglesias otvorio epizodu Disco 2000 do Diskoteci Plus Rhythm Divine, sledi već Beyoncé i Deja Vu.
1: Ready?
2: Let's go get 'em.